0: wierzy. Konin FM.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
1: Reklama.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

Sicilian betrayed.

0: Kalin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kastorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Burzowa noc, za nami ewakuowano obozy harcerskie. Prezydent zawetował ustawę Lex Szarlatan, teraz przedstawił własną. Zamiast biletu autobusowego książka. We Wrocławiu warto jechać dziś z lekturą.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wieczorem i w nocy ewakuowano 12 obozów harcerskich. Harcerzy przeniesiono do bezpiecznych budynków. To działania profilaktyczne z powodu burzy i silnego wiatru. Straż pożarna od północy do rana odnotowała 777 interwencji związanych z przejściem burzowego frontu. Mówi Wojciech Walens z Dolnośląskiej Straży.
2: Noc była stosunkowo intensywna. Na szczęście w tych zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
0: Najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Dłużej gwałtowna pogoda zostanie z nami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju też są jeszcze ostrzeżenia przed wichurami i burzami, ale po południu ma się uspokajać. Mapę zagrożeń z zaznaczonymi godzinami publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali wczoraj Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 16 osób, a rannych jest 130. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt tak zwanego Lex Szarlatan, ustawy, która ma karać za pseudomedyczne praktyki. Za namawianie pacjenta do rezygnacji z leczenia zaleconego przez lekarza Karol Nawrocki proponuje od 3 do 15 lat więzienia, w zależności od tego, jakie szkody poniósł pacjent. Wcześniej prezydent zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Czytasz książkę w autobusie i tramwaju? Możesz jechać dzisiaj za darmo. Taki prezent dostali pasażerowie we Wrocławiu. To promocja czytelnictwa w ramach Europejskiej Nocy Literatury. Mówi Paulina Tyniec-Piszczy z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
3: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę, czytnik e-booku i będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia i w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
0: Wystarczy okazać kontrolerowi książkę lub czytnik e-booków. I co ważne, jak zapewnia miasto, kontrolerzy nie będą sprawdzać, czy rzeczywiście czytaliśmy lekturę. Nie będą odpytywać z treści.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Około 20 stopni na północy i na zachodzie Polski, 22 na Podlasiu i w centrum, a najcieplej dziś na Podkarpaciu, 25. No i cały czas mamy ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. W większej części Polski zaraz po południu już ma się uspokajać, ale na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie ostrzeżenia potrwają do wieczora.

0: Toruń FM 104.1. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Reklama.

0: Lumin FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
5: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Konin FM.
9: Konin FM.

0: Płomienie na katowickim targowisku. Policja ustala przyczyny pożaru. Coraz bliżej nowego budżetu, wyższy próg podatkowy i większe wydatki. Żaglowce w Gdańsku, kolorowe łodzie na Żuławach. To będzie dzień wodnych atrakcji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek nocny pożar targowiska w Katowicach. Spłonęło 15 stanowisk handlowych. Ogień pojawił się między drewnianymi boksami przy ulicy Mickiewicza, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z katowickiej straży.
2: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewia ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
0: Przyczyny pożaru targowiska wyjaśnia policja. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
3: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
0: Mówi premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Donald Trump oświadczył, że postrzega kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Chodzi o kluczowy szlak dla światowego transportu ropy. Trump zapowiedział też kolejne sankcje na Iran. W związku z tym benzyna może zdrożeć, spodziewają się eksperci. Dwie wodne parady dziś na Pomorzu. O 11 w Gdańsku prezentacja żaglowców z okazji imprezy Baltic Sail. Najlepiej widoczna będzie z mola w Brzeźnie. Z kolei niewielkie, ale barwne łodzie i kajaki popłyną na Żuławach z Nowego Dworu Gdańskiego. To z okazji święta rzeki Tugi, z którą wiąże się legenda.
4: Księżniczka o imieniu Tuga uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Tylko legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
0: Opowiada Monika Jastrzębska-Optis z Żuławskiego Ośrodka Kultury. Początek parady w Nowym Dworze Gdańskim o 15. Gol w ostatniej akcji. Krakowia rzutem na taśmę pokonała Wieczystą w derbach Krakowa 3-2. To było pierwsze ligowe spotkanie tych drużyn w historii. Dzisiaj 3 spotkania w Ekstraklasie o 14.45. Korona Motor, a potem Piast Legia i Śląsk Widzew.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Cały czas mamy ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. Najdłużej potrwają na południowym zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. No ale w drugiej połowie dnia w przeważającej części kraju ma się wypogadzać. Temperatura dzisiaj od 20 na północy, 22 stopnie na Podlasiu i w centrum. Najcieplej na Podkarpaciu, około 25.

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: FM.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamEd.pl.
1: Reklama.

0: Silny wiatr paraliżuje Mazowsze, zamknięto niektóre parki. Krwawy atak Rosji na Ukrainę, są zabici i ponad setka rannych. Perła dawnej Łodzi po rewitalizacji, odnowiono famuły poznańskiego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mazowsze szczególnie mocno odczuwa skutki wichury. Strażacy od rana interweniowali już ponad 800 razy, z czego ponad 250 w samej Warszawie. Mówi Michał Jędraszek z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
2: Jakieś tam lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
0: Z powodu zagrożenia zamknięte jest zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 osób zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. Cezary Jaszczyk.
3: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
4: Absolutne zwierzęta Rosjan.
3: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie.
4: Nam to pomaga.
3: Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku.
0: Na granicach z Rosją i Białorusią powstaną 53 magazyny z elementami fortyfikacyjnymi programu Tarcza Wschód. Na razie działa 18 takich miejsc. Wojsko chce, by w razie zagrożenia można było szybko przerzucić na granicę zapory i inne elementy inżynieryjne. Stałych zapór nie buduje się tam, gdzie występują naturalne przeszkody terenowe, takie jak rzeki, bagna i lasy. Sanepid ostrzega przed obecnością szkodliwej bakterii w jednej partii czekoladowego pudingu proteinowego. Chodzi o produkt Pilos High Protein. Bakterie mogą powodować zatrucie pokarmowe. Puding sprzedawany był w sklepach Lidl. Sklep sam zgłosił problem i już wycofuje tę partię produktu. W Łodzi ożyła historia dawnego miasta włókniarzy. Zakończył się remont robotniczych famuł Izraela Poznańskiego przy Ogrodowej. Uwagę przyciągają czerwona cegła, drewniane schody i zabytkowe detale. Można już zwiedzić XIX-wieczne osiedle. Właśnie zaczyna się tam piknik.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Cały czas mamy jeszcze ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Najdłużej potrwają na południowym zachodzie Polski. Na północnym wschodzie pomału te ostrzeżenia będą się kończyć. W drugiej połowie dnia więcej pogodnego nieba. Temperatura około 20 stopni na północy, delikatnie poniżej 20, a na południu troszkę powyżej.

0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Reklam.

0: FM.
1: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
2: Kastorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Reklama.
4: Burzowy front nad Polską, ulewy na Kujawach i Pomorzu. A na dziś zaplanowano w całym kraju ćwiczenia z sygnałów alarmowych. Wystartowały angielskie rozgrywki Premier League. Łatwo wygrał Arsenal, dziś gra Manchester United.
0: Wiadomości Tonin FM.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już blisko 2000 razy, a zgłoszenie cały czas przybywa. W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed ulewami, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych budynków. Także ze szpitali we Włocławku, Brodnicy i Aleksandrowie Kujawskim. Mówi Przemysław Baniecki z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej.
5: W ciągu najbliższych godzin spodziewamy się kolejnych opadów deszczu, zalań oraz łamania się drzew czy upadku gałęzi.
4: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto Łazienki Królewskie. W całym kraju podczas festynów i dożynek trwa akcja edukacyjna dotycząca sygnałów alarmowych. Strażacy i służby uczą mieszkańców, jak odróżniać syreny ostrzegające ludność o zagrożeniu od tych, które informują strażaków ochotników o wyjeździe do akcji. Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
6: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna i inaczej cała rodzina z dziećmi.
4: Kulminacja ogólnopolskiego treningu zaplanowana jest na przyszły weekend, ale pokazy i ćwiczenia już teraz odbywają się w wielu miastach, m.in. na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Śląsku. Cieśnina Ormus to amerykańskie terytorium, oświadczył Donald Trump. Chodzi o kontrolowaną przez Iran cieśninę, która jest kluczowym szlakiem światowego transportu ropy. Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich, nigdy nie pozwolimy im na broń jądrową. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest amerykańska. To już jest terytorium amerykańskie. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa od końca lutego. Zaczął się nowy sezon Premier League. Na inaugurację mistrzowie Anglii, piłkarze Arsenalu Londyn wygrali łatwo z Coventry City 3-0. O 13.30 zagra dziś Manchester United na wyjeździe z Hull City.
0: Tonin FM. Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, potężne ulewy dziś na północy Polski, na Kujawach i na Pomorzu. Ale długo ostrzeżenia zostaną z nami jeszcze na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Temperatura dziś około 20 stopni, albo troszkę poniżej 20 na północy Polski, albo odrobinę powyżej na południu.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
11: Tunin FM.

0: Szykuje się kolejny spór prezydenta z rządem, tym razem o podatki. Już ponad 4000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Aktorzy czytają dziś książki przechodniom. Trwa Europejska Noc Literatury.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
2: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
0: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetowa państwa, a na zmianie podatków i tak skorzystałoby co najmniej 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Już ponad 4 tysiące interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała w całym kraju Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Strażakom w usuwaniu skutków nawałnic pomagają żołnierze WOT-u. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
3: Wśród rannych jest wiele dzieci. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. Ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku. W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej.
0: I na koniec zmieniamy temat. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach Wrocławia. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dzisiaj darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę albo czytnik e-booków.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 19 do 23 stopni dzisiaj, najchłodniej nad morzem, najcieplej na Podkarpaciu. Poza tym burze, deszcz i silny wiatr, ostrzeżenia cały czas na północy i na północnym wschodzie, a także na południowym zachodzie. Tutaj na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie najdłużej potrwa taka gwałtowna pogoda, nawet do wieczora.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i

0: sprzedaży lokalnej. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama!
1: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Konin FM 104.1.

0: FM. Konin FM.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Restauracja Old Garden Sycebo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Goinka. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczy?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: że lokalnie.
1: Tragedia w remizie strażackiej. 6 kobiet zostało rannych. Po burzowym poranku pogoda powoli wraca do normy. Polskie siatkarki szykują się do pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. O 18:00 mecz z Węgrami.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem. Butla eksplodowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to województwo łódzkie. A stało się to w trakcie przygotowań do dożynek. Poszkodowane kobiety to członkinie koła gospodyń wiejskich. Zostały poparzone, trafiły do szpitali. Po niebezpiecznej nocy pogoda stopniowo wraca do normy. W wielu miejscach nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, deszczem i burzami. Jednak, jak podkreśla synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, z każdą godziną warunki będą coraz spokojniejsze.
2: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
1: Tylko od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy musieli interweniować ponad 4000 razy. Zebrano 1/3 koniecznych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrzeba do tego 132 tysięcy podpisów. Błażej Kulesza.
3: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum na ulicach Warszawy, widać, że jest sezon urlopowy, ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy. Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
4: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
3: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
5: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, tym się zajmuję.
3: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważności referendum to drugie. I wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne.
1: Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki o 18:00 zagrają dziś swój pierwszy mecz z Węgierkami. W Lidze Narodów nasze zawodniczki zagrały poniżej oczekiwań, ale nasza środkowa Maja Koput wierzy, że będzie tylko lepiej.
6: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać. Na co nas stać.
1: Biało-czerwone trafiły do grupy A. Oprócz Węgier są tam Turcja, Niemcy i Łotwa.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Coraz mniej czerwonego i pomarańczowego koloru na mapie ostrzeżeń meteorologicznych, czyli pogoda łagodnieje powoli. Temperatura dziś całkiem przyjemna, około 20 stopni, a te burze i silny wiatr możliwe jeszcze na północnym wschodzie i przede wszystkim na południowym zachodzie Polski.

0: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: 20% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Restauracja Old Garden Sycebo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: 6 kobiet zostało rannych po eksplozji w strażackiej remizie. Wyrzutnie Patriot stanęły w Płocku i Lublinie, potwierdza minister obrony. Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach. Pogoda jest niebezpieczna.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kobiety przygotowujące lokalne dożynki zostały poważnie ranne. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem doszło do eksplozji, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie.
2: Dzisiaj około godziny 9.20 w najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
0: 6 poszkodowanych kobiet to członkinie koła gospodyń wiejskich. Wyrzutnie Patriot pojawiły się w nowych miejscach w Polsce. Mieszkańcy zauważyli je m.in. w okolicach Płocka i Lublina. Wiadomość potwierdził dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
0: Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Dramatyczne wieści ze Szwecji. 18-letni uczeń szkoły średniej zaatakował mieczem innych uczniów. Zmarła 17-latka. Dwóch nastolatków zostało poważnie rannych. Napastnik uchodził za osobę cichą i nieśmiałą, ale był już skazany na prace społeczne za przemoc wobec rówieśników. Policja twierdzi, że jego zachowanie mogło mieć związek z pewnym promującym przemoc kontem na TikToku. Po południu na części nadbałtyckich kąpielisk wywieszono czerwone flagi. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Gdańsku i Krynicy Morskiej. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o stosowanie się do oznaczeń, bo sytuacja na plażach może zmieniać się bardzo szybko. Długie przerwy między posiłkami mogą przyspieszać rozwój chorób przewlekłych u seniorów. Tak twierdzą szwedzcy naukowcy. Zbadali osoby po 60. I twierdzą, że widzą związek między długimi przerwami w posiłkach a problemami zdrowotnymi, ale jednocześnie nie przesądzają, czy to właśnie te długie przerwy są przyczyną problemów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jeszcze do wieczora w wielu regionach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, możliwe też burze. Ale w wielu miejscach możliwe są też rozpogodzenia. Temperatura dziś około 20 stopni, najcieplej na Podkarpaciu do 25.

Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Śledczy zatrzymali mężczyznę w sprawie nocnego pożaru targowiska. Ponad 6 tysięcy interwencji straży po nawałnicach, najwięcej na Mazowszu. A pod Morskim Okiem kolejny protest przeciw konnym przewozom.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę w związku z pożarem targowiska w Katowicach. W nocy ogień zniszczył kilkanaście stoisk handlowych przy ulicy Mickiewicza. Śledczy próbują wyjaśnić okoliczności pożaru. Straż pożarna miała ręce pełne roboty z powodu nawałnic, jakie przeszły nad Polską. W całym kraju ponad 6 tysięcy interwencji, co trzecia na Mazowszu. Tu było ich najwięcej. Mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: W wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego na terenie Mazowsza uległo uszkodzeniu 19 dachów, najwięcej na terenie powiatu sokołowskiego, płockiego po 3, żyrardowskiego, węgrowskiego i żoromińskiego po 2.
0: Mimo tak wielu zdarzeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jeśli ktoś liczy na grzybobranie po ulewach, eksperci studzą nastroje. Ulewy nie gwarantują wysypu grzybów. Zdaniem ekspertów na borowiki jest jeszcze za wcześnie, a gwałtowne opady mogą nawet szkodzić grzybni. Na większe zbiory trzeba poczekać co najmniej tydzień. Kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Na Palenicy Białczańskiej pojawili się przeciwnicy transportu konnego. Rozmawiała z nimi Katarzyna Młynarczyk.
3: Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
0: Dziś przystawka, jutro danie główne. Na Śląsku odbywa się memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Ten meeting to najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku w Polsce, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
4: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
0: A największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim będzie wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W przeważającej części kraju pogoda się już uspokaja. Ostrzeżenia jeszcze mamy na północno-wschodnich krańcach i na południowo-zachodnich. A temperatura wszędzie około 20 stopni. Byle do jutra, bo jutro ma być nieco spokojniej. Więcej pogodnego nieba, mniej ostrzeżeń meteorologicznych, choć także może miejscami popadać. Ale zobaczymy też trochę słońca.

0: droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Reklama.

0: Wielkie sprzątanie po nawałnicach. Strażacy interweniowali 6 tysięcy razy. Francja i Niemcy zobowiązały się do zwiększenia pomocy Ukrainie. Tajemnica taniej wiśni wyjaśniona. Nie było zmowy cenowej w skupach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pogoda już się poprawia. Przez Polskę przeszły nawałnice. Straż pożarna interweniowała ponad 6 tysięcy razy. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, szczególnie w Warszawie, gdzie służby cały czas sprzątają gałęzie i powalone drzewa. Po południu otworzyły się znów warszawski ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Francja i Niemcy zapowiadają kolejne wsparcie dla Ukrainy po rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Rosjanie zbombardowali centrum handlowe, zginęło co najmniej 16 osób. Paryż poinformował o przekazaniu Ukrainie pocisków przechwytujących. Berlin ogłosił przeznaczenie 60 milionów euro, głównie na pomoc humanitarną. A teraz tajemnica wiśni. Nie było zmowy cenowej przedsiębiorców, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd sprawdził, dlaczego ceny w skupach nagle spadły o 40%. Jak mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku, w grę wchodziły sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana warunkami atmosferycznymi.
2: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
0: UOKiK zajął się sprawą, bo rolnicy podejrzewali, że skupy zmówiły się, by płacić im za wiśnie mniej. Tymczasem hiszpańskie churrosy, portugalskie specjały, a do tego świeży chleb i wędliny. Takie rozkosze na Placu Wolności w Poznaniu. Dziś i jutro w stolicy Wielkopolski odbywa się ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Mimo deszczowej pogody wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów. Za godzinę pierwszy mecz naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na otwarcie zmierzą się z Węgrami. To będzie wyjątkowe spotkanie dla naszej środkowej Mai Koput.
3: Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalna, ale wiadomo, sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę.
0: Polki w fazie grupowej tych mistrzostw zmierzą się jeszcze kolejno z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pogoda dzisiaj w kratkę. Rano było bardzo gwałtownie, wiecznie, burzowo. Teraz po południu już nieco spokojniej. Jutro w ogóle ma być lepiej. Więcej słońca. Temperatura troszkę wyższa niż dzisiaj. Delikatnie powyżej 20 stopni. Na północy możliwe są jeszcze opady. Miejscami także burze. Ale ogólnie ma być lepiej.
1: Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Restauracja Old Garden Sycebo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: Rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklam.

0: FM.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji